Na chwalach 98,1 u Białostoku i Uhorodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i Bieraści, a tak samo na sajcie racja.com. Słuchajcie, białoruska radioracja. Pautary chwiliny zostaje do 6 godziny u Polszczy i siamaj u Białorusi. Tady będziemy poczynać już osiągnięciu ranicu z racjaj. Ale hety czas wykorzystajem jeszcze data hoka wskazać, jaki ja daty najważniejszy ja uracyjnym kalendarym. A siądnia majem 11 żniwnia. A autorzy tojża dzień 1120 hoda zjawiła się u laurencjewskim letapisie pierwsza zgadka pra harodniu. U 1981 chodzi u Harodni z udzielam Kalesta Czalewiek prejszła demonstracja i IPI. Akcja była żorstka, razagnana ja, a jej udzielniki zaznali represji. U 1984 chodzi u Polacku był ustalowany pomnik Franciszku Skarynie. A najszejkowska już jość razem z nami, ale jeszcze pół chwilinki i będziemy poczynać ranicu z racjaj, zrozumiela, od pierwsza osiągnia wypusku na winę.

0: Podlaskim Województwem i subsydiami Ministra Unutranych Spraw i Administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.
1: To była reklama.

Mińsk aktywizował wykorzystanie Interpola dla politycznego pierośledu, każe doradca Cichanouskaj. Krałcow zawierzył wykonanie obowiązku sekretara koordynacyjnej rady. Rosja chce dołączyć Białoruś do projektu z Pakistanem. Takie i jeszcze inne nowiny poczujecie już raz 5 chwilin na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: Teatr Babulicy Czychuneczna. W programie muzyczny ja wystąpieni kolektywał Białoruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami Ministra Unutranych Spraw i Administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białostok. Radio Racja. Telebaczenie Podlasia. Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: To była reklama.
2: Опасно расстояние, 10 метров.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać